Tylko osy mają tutaj banie. Za to każdy ma krótką pamięć. Gałązka, gdy jej staniesz na odcisk, prostuje się po przejściu nocy. Tutaj strumyk gada do pstrągów, że coś winne są Panu Bogu. Storczyk tutaj sterczy z ziemi, a ziemia ma wiele kamieni. Tutaj strumyk gada do pstrągów, że coś winne są Panu Bogu. Storczyk tutaj sterczy z ziemi, a ziemia ma wiele kamieni. Ludzie, tu jest takie odludzie, że cud opiera się na cudzie. Tutaj trzeba zagrać na trawie, gdy zapłonie kwiatem dziurawiec. Tutaj dochodzi się do wniosku, że pewna epoka się kończy, a tam w dole komputery

że pewna epoka się kończy. A tam w dole komputery już wykręcają nam numery. Tutaj dochodzi się do wniosku, że człowiek coś w sobie skończył, że człowiek coś w sobie skończył.

0: Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
1: Präsentiert euch eine Auswahl an politischen Podcasts.
2: Pajęcze sieci słowik wpadł, choć sztuczny jest, nieżywy jest, to się dla niego skończył świat.

kurtyny szum, jak morza śpiew. Modlitwą naszą zawsze był, a dzisiaj nie pamięta nikt teatru, który nam się śnił. Nie jeden z nich, z aktorów tych, w połowie kwestii nagle zmarł.